0: 23 horas, 3 minutos.
1: Barcho asikikwa mas
2: sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi chilebal sakas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal chishkomon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo obi.